FM 104.1.

0: Iga Świątek w finale turnieju w Toronto. Doszło do największego wycieku danych w historii Polski. Niezwykły spektakl na niebie, zaćmienie słońca oglądały tysiące ludzi.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Iga Świątek wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Już wiadomo, że w kolejnym notowaniu rankingu WTA 8 obecnie Polka awansuje o jedną lokatę, a jeśli zdobędzie tytuł, będzie nawet piąta. Pozostajemy jeszcze przy sporcie. Jakub Szymański zdobył brązowy medal w biegu na 110 metrów przez płotki w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Anita Wodarczyk była czwarta w rzucie młotem, a Maksymilian Szwed szósty w biegu na 400 metrów. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły 2 terabajty danych i dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wszystko wyglądało?
3: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
4: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
5: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
6: Fascynuje nas tajemnica wszechświata, niezbadany wszechświat.
0: Mówili warszawiacy, którzy zaćmienie oglądali w Centrum Nauki Kopernik. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalnie imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi w serii okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
7: Kompania, chodź!
8: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
9: Brawo, udało się.
10: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
0: ORP Wicher zostanie dziś z pokładu specjalnej barki spuszczony na wodę, po czym wróci do stoczni na wyposażenie i uzbrojenie jego wnętrza. Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie 3 mają być gotowe do 2031.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Sporo słońca, a na zachodzie wręcz bezchmurnie. Najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu około 20 stopni, w centrum do 23, na zachodzie nawet 27.

0: Tunin FM. Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
0: Tunin FM.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Wybierze lokalnie.
1: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Potem Marcin Romanowski, polityk, wnioskuje o listę żelazny. Częściowe zaćmienie słońca za nami.
2: Taka pomarańcza nadgryziona.
1: Emocji nie brakowało.
3: Wiadomości Konin FM.
1: Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
1: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Niemniej rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Obrońca Marcina Romanowskiego potwierdził wieczorem, że jego klient złożył wniosek o wydanie listu żelaznego oraz oświadczenie o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej. Mecenas Bartosz Lewandowski napisał na platformie X, że ma nadzieję, że sąd okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda byłemu wiceministrowi i politykowi PiS list żelazny, by mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce. Stołeczny sąd potwierdził otrzymanie wniosku w tej sprawie i że przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Przenosimy się do Kolumbii. Kolejny cud, mówią ratownicy o wydobyciu 32-latki spod gruzów budynku w mieście Pereira w Kolumbii, którą w poniedziałek nawiedziło trzęsienie ziemi. Kobieta trafiła do szpitala i walczy o życie. Wcześniej miał u niej dojść do zatrzymania krążenia i była reanimowana. Wczoraj władze Kolumbii podały, że aktualny bilans kataklizmu to 265 ofiar śmiertelnych i blisko 500 zaginionych. To było ledwo kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach i to nawet okiem uzbrojonym tylko w przyciemnione okulary.
2: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
5: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
1: W Hiszpanii z kolei zaćmienie słońca było całkowite. Tłumy obserwatorów zjechały do tego kraju, wyprzedano niemal wszystkie noclegi. Następne również częściowe, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce zaćmienie, będzie już za niecały rok. Osoby, które poświęcają na trening siłowy 90 do 120 minut tygodniowo, mają o 13% niższe ryzyko śmierci niż te, które w ogóle nie wykonują takich ćwiczeń. Wynika z badań naukowców z Harvardu. Jeszcze większe korzyści wiążą się z połączeniem treningu siłowego z aktywnością aerobową, czyli na przykład krótkim półgodzinnym bieganiem, pływaniem, marszem czy jazdą rowerem w tempie, które pozwala swobodnie oddychać i rozmawiać.
3: Konin FM. Pogoda.
6: Dzisiaj 25 stopni będzie w Koninie, jutro 27 kresek na termometrach w naszym mieście, a teraz mamy w Wielkopolsce średnio 12-13 stopni. 4 km na godzinę w porywach 8 to prędkość wiatru i ciśnienie dość wysokie, 1030 hektopaskali.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Dzień dobry, w czwartek, Piotr Czmil, witam i zapraszam na poranek z Konin FM. Po siódmej powiem o tym, jak będą wyglądały obchody konińskiego roku biskupa Andrzeja Łaskarza z okazji 600. rocznicy jego śmierci. Oraz zaproszę na sierpniową odsłonę dyskusyjnego klubu książki. Już teraz warto sięgnąć po pozycję napisaną przez jedną z czeskich autorek, bo to właśnie ta, która będzie omawiana, a jaka? O tym powiemy jeszcze przed ósmą. Zapraszam na poranek z Konin FM.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Konin uczci 600. rocznicę śmierci biskupa Andrzeja Łaskarza. 24 sierpnia w Gosławicach zostanie otwarta wystawa poświęcona duchownemu, dyplomacie i współtwórcy polskiej polityki zagranicznej za czasów Władysława Jagieły. Rok 2026 został w Koninie ustanowiony rokiem biskupa Łaskarza, który zmarł w Gosławicach, gdy te były jeszcze wsią. To właśnie tam, na dzisiejszym osiedlu Konina, ufundował zamek, będący obecnie siedzibą Muzeum Okręgowego oraz gotycki kościół pod wezwaniem Andrzeja Apostoła. Świątynia zbudowana na planie krzyża greckiego i pokryta sklepieniem palmowym należy do wyjątkowych przykładów późnogotyckiej architektury w Polsce. Andrzej Łaskarz pochodził z elity Wielkopolski. Uzyskał doktorat z prawa, w 1414 roku został biskupem poznańskim, a dzięki wykształceniu i kontaktom zdobytym podczas podróży zaangażował się także w dyplomację. Wystawa będzie miała formę takiej planszowej ekspozycji prezentującej różne właśnie jego dzieje przy zamku i przy kościele. Po dwóch stronach ulicy Gotyckiej będzie można zobaczyć tę wystawę. Wernisaż rozpocznie się 24 o 17.30 przy bramie Muzeum Okręgowego, a w programie oprócz tego są też spacer historyczny o 13.55 i wykład o 16.00 oraz msza dziękczynna o 18.00. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
6: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: kalendarza.
1: Czwartek, 13 dzień sierpnia. Imieniny Diana, Hipolit, Kasjan. Wszystkiego najlepszego. Dziś Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, jeśli chodzi o takie święta nietypowe. Cytat dnia. Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jakby się zdawał. To cytat z Tadeusza Boy-Żelenickiego. A przysłowia? Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały. Gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie, to w listopadzie chodzi po wodzie.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 13 sierpnia, ale wieki temu? 523 rok. Jan I został wybrany na papieża. 1727. Symboliczny początek ekumenizmu. Osadnicy z jednej ze wspólnot religijnych założonej w Niemczech, pomimo różnic doktrynalnych i wyznaniowych, przystąpili wspólnie do Komunii Świętej. 1772. Konfederacja Barska, wtedy wojska rosyjskie, zdobyły Jasną Górę. To zdarzenie jest przyjmowane za koniec walk. 1915 rok, też 13 sierpnia, pierwsza wojna światowa. Wojska niemieckie zajęły Białystok. 1920, wojna polsko-bolszewicka. Armia Czerwona pod dowództwem marszałka Michaiła Tuchaczewskiego uderzyła na Warszawę. 1961 rok, 13 sierpień. NRD obstawiła wojskami granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęła przejście graniczne. Rozpoczęła się wtedy budowa muru berlińskiego. 2007. Prezydent Lech Kaczyński odwołał na wniosek premiera Jarosława Kaczyńskiego ministrów z Ligi Polskich Rodzin i z Samoobrony.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W Toronto jest nie do zatrzymania. Iga Świątek awansowała do finału kanadyjskiego tysięcznika. Pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę w trzech zaciętych partiach 6-3, 1-6 i 6-3. Tym samym zrewanżowała się rywalce za dwie porażki w tym sezonie. Dla Polki to pierwszy finał od września ubiegłego roku. Jakub Przymański, trzecim zawodnikiem Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Polak dwukrotnie najpierw w półfinale, a potem w finale uzyskiwał czas 13 sekund i 26 setnych, co jest o 0,01 sekundy gorszym wynikiem od rekordu Polski. Tym samym do halowego mistrza świata z tego roku dołożył trzecie miejsce w mistrzostwach starego kontynentu na stadionie.
2: Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. W moim przypadku każdy medal na dzisiejszej imprezie to było przełamanie takiej klątwy, otwarcie w końcu worka z medalami na 110 metrów.
1: A wygrał Szwajcar Jason Joseph. 50 centymetrów za to zabrakło Anicie Włodarczyk do medalu w rzucie młotem. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, tak jak na igrzyskach w Paryżu, kończy zmagania na czwartym miejscu.
3: Niedosyt jest naprawdę spory, bo rzucałam dalej w tym sezonie. Tutaj medal był na wyciągnięcie ręki, jedynie co, no to zdecydowanie lepiej się czułam niż w eliminacjach.
1: Maksymilian Szwed za to był szósty w biegu na jedno okrążenie. Nie udało się jednak Polakowi zejść poniżej 45 sekund. Super Puchar zostaje w Paryżu. PSG obroniło trofeum zwycięzcy Ligi Mistrzów w Salzburgu. 2-1 pokonali zwycięzców Ligi Europy Aston Villa. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Matty Cash. Piłkarze GKS-u Katowice nie zagrają w fazie ligowej Ligi Konferencji. Nie odrobili strat z pierwszego spotkania z HPL-em Tel Awiw. Wprawdzie przed własną publicznością wygrali 2-1, ale w pierwszym meczu było 0-2. Dziś rewanżowe spotkanie rozegrają Raków, Górnik, Jagiellonia oraz Lech.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: 26 sierpnia w Koninie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Tym razem uczestnicy porozmawiają o powieści Zawsze jest ktoś, czeskiej autorki Petry Soukpowej. To jest historia poświęcona relacjom rodzinnym, dorastaniu oraz problemom i emocjom, które często pozostają ukryte przed otoczeniem. Spotkanie ma być okazją do swobodnej rozmowy o lekturze, jej bohaterach i przedstawionych w niej problemach. Uczestnicy będą mogli zarówno aktywnie włączyć się w dyskusję, jak i po prostu posłuchać innych osób. Całość odbędzie się w przyjaznej, niezobowiązującej do niczego atmosferze przy filiżance herbaty. Sierpniowe spotkanie DKK to propozycja dla każdego, kto lubi książki, skłaniające do refleksji i chce porozmawiać o nich z innymi czytelnikami. Zapraszamy w takim razie w środę, 26, o godzinie 17 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie przy ulicy Dworcowej. Wstęp jest oczywiście wolny.
1: Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
9: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
10: W niedziele handlowe również.
11: Reklama.

0: I jak zawsze przed godziną 8 sprawdzamy, gdzie będzie wyłączony dzisiaj prąd. No to zacznijmy może od tego, co najbliżej. Od 8 już do godziny 11 nie będzie prądu w Przykonie, powiat turecki, dokładnie w gminie Przykona w miejscowości Laski. Tam będzie wyłączenie, będą energetycy pracować. Od 9 wyłączenia zaczną się w powiecie konińskim, w gminie Sąpolno, w miejscowości Biele. Do 13 ta przerwa potrwa i tak samo w powiecie konińskim i również od 9 do 13 w gminie Żgów w Grabienicach. Słupca w tej okolicy, w Grzybkowie od 10 do 12.30 też będzie przerwa w dostawie prądu. A o tym, co dzieje się na świecie, już za chwilę w wiadomościach, punktualnie o 8 na antenie Konin FM.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Były minister chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Etna kontra podróżni, nadal problemy z lotem lub powrotem z Sycylii. W weekend powrót upałów, ale to mogą być ostatnie takie dni tego lata.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tzw. list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
4: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
3: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
2: Do jutra przedłużono całkowite wstrzymanie odlotów i przelotów na lotnisku w Katanii z powodu aktywności wulkanu Etna. Paraliż lotniska zbiega się w czasie ze szczytem wakacyjnych wyjazdów we Włoszech. Od początku obecnej aktywności Etny, czyli od 8 sierpnia, w Katanii odwołano łącznie prawie 700 lotów. A propos podróży, pod Tatrami zaczyna się wielki sierpniowy najazd. Zbliżający się weekend to jeden z najbardziej obleganych momentów całego roku.
5: Giewont czy Kasprowy, tam będzie trudno złapać prawdziwe wspomnienie cichego i naturalnego Narodowego Parku. Warto znaleźć szlaki alternatywne, może gdzieś bardziej w Kościelisku, Dolina Lejowa.
2: Podpowiada Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Upały wrócą i to już w ten weekend, ale lato powoli zbliża się ku końcowi, co widać także w prognozach. Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
6: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
2: Na początku przyszłego tygodnia ochłodzi się, a w większości kraju pojawią się deszcze i burze. Wracamy jeszcze na koniec do Italii. To był plasterek smażonej cukinii, przekonuje Włoszka ukarana za jazdę samochodem z telefonem w ręce. Do zdarzenia doszło prawie 6 lat temu. Mandat spory, bo ponad 300 euro, więc kobieta postanowiła bronić się w sądzie. Kierująca nie przekonała do swoich racji sędziów pierwszej instancji i apelacji. Zapowiada więc skargę do Sądu Najwyższego, bo aktualnie musi zapłacić nie tylko spory mandat, ale też prawie 500 euro kosztów sądowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Spodziewajmy się dzisiaj w Koninie do 25 stopni, jutro będzie jeszcze cieplej, 27 kresek w naszym mieście, a w tej chwili w województwie mamy 14-15 stopni, wiatr w Wielkopolsce dmucha z prędkością 5 km na godzinę w porywach 12 i nadal dość wysokie ciśnienie, 1030 hektopaskali.
7: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w czwartkowy poranek po 8, Piotr Czmil, a co za chwilę? Za chwilę o tym, czemu w Turku wycinają drzewa na osiedlu Wyzwolenia. Następnie o młodym bohaterze z Konina, który udowodnił, że przydatna jest znajomość zasad pierwszej pomocy. W tej godzinie powiem też, jak zapisać się na bezpłatne badania w kierunku osteoporozy, które odbędą się w poniedziałek, a przed 9:00 będę zachęcać do startu w zawodach biegowych, które odbędą się na północy powiatu konińskiego, dokładnie w Wilczynie.

0: Część drzew na osiedlu Wyzwolenia w Turku musi zostać usunięta w związku z remontem ulicy i parkingów. Ta decyzja zapadła po odkryciu, w jakim stanie znajdują się systemy korzeniowe niektórych z nich. Po zdjęciu starej nawierzchni okazało się, że korzenie zamiast rosnąć w głąb ziemi, rosły poziomo, pod asfaltem. Z czasem były na tyle silne, że wypychały nawierzchnię i uniemożliwiały wykonanie nowej drogi zgodnie ze sztuką budowlaną. Pozostawienie tych drzew oznaczałoby ryzyko szybkiego uszkodzenia nowej nawierzchni, a także utratę gwarancji za wykonane prace, wyjaśniają władze miasta Turku. Problem dotyczy również bezpieczeństwa. Odkryty system korzeniowy jest bardzo płytki, co zwiększa ryzyko przewrócenia się drzew podczas silnego wiatru. To konsekwencja technologii zastosowanej przy budowie ulicy około 40 lat temu. Droga powstała na betonowych płytach, a nie na warstwie kruszywa. Korzenie nie mogły więc rosnąć w głąb i rozwijały się między płytą a asfaltem. No i w zamian za te wycięte drzewa, które no niestety trzeba będzie ich się pozbyć, zaplanowano nowe nasadzenia. Miasto chce w ten sposób połączyć ochronę zieleni z bezpieczeństwem mieszkańców i z trwałością remontu. Ale co ważne, nie wszystkie drzewa będą wycinane. Tam, gdzie to możliwe, zostaną zostawione te, które rosną sobie od lat.
1: Konin FM.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Młody ratownik z Konina pomógł dziewczynie, która źle się poczuła nad jeziorem nad Kleczewską Maltą. Franciszek to nastolatek z Laboratorium Edukacji Ratownictwa AirLab. Wchodził na pomost, gdy usłyszał, że ktoś upada. Zauważył dziewczynę, która źle się poczuła. Podszedł do niej, przeprowadził z nią rozmowę i rozpoczął udzielanie pomocy. Okazało się, że poszkodowana ma problemy z sercem. Przyjmuje leki i ma lekkie duszności. Ojciec Franciszka powiadomił ratowników w OPR, a następnie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Ten młody chłopak pozostał na miejscu i pomagał ratownikom w OPR-u aż do przyjazdu zespołu medycznego. Wtedy dziewczyna została przekazana pod opiekę pogotowia. Historia została przedstawiona przez AirLab Konin jako przykład właściwej reakcji i odpowiedzialności. Organizatorzy szkoleń podkreślają, że Franciszek nie pozostał obojętny i potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej sytuacji. Przypomnijmy, że AirLab to nowocześnie wyposażona pracownia w konińskiej szkole Trójce, gdzie młodzi ludzie uczą swoich rówieśników oraz dorosłych udzielania pierwszej pomocy.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Czekała na to 11 minut.

0: oraz 6-3.
1: Ten tydzień udowodnił mi, że trzeba iść dalej bez względu na to, co się dzieje. Jestem szczęśliwa, że mój zespół mnie wspiera w tych lepszych i gorszych chwilach. Bez nich nie było.

0: także w trzech setach 5-7, 6-2 i 6-2, a finał już dziś w nocy. Justyna Kozan zdobyła pierwszy brązowy medal na pływackich mistrzostwach Europy. Urodzona w Stanach Zjednoczonych zawodniczka miejsce na podium na 400 metrów stylem zmiennym zapewniła sobie świetnym finiszem. Poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. A wygrała Ellen Wall z Irlandii. Jak przyznała Kozan, córka emigrantów, jak na razie ciężko jej idzie nauka polskiego. Moi rodzice uczą mnie w domu, staram się, chociaż... Będę się jednak uczyć dalej i mam nadzieję, że następnym razem, gdy będziemy rozmawiać, będę już płynnie mówiła po polsku. No, trzymamy za słowo. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Francją 3-0 w memoriale Agaty Mrusolszewskiej. W drugim środowym spotkaniu Włoszki pokonały Ukrainki 3-1. Zwycięstwo w całym turnieju zapewnią sobie albo Polki, albo Włoszki. Ten pojedynek już dziś o 18 w Koszalinie.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: 17 sierpnia w Koninie będzie można bezpłatnie wykonać badania przesiewowe w kierunku osteoporozy. Taka akcja odbędzie się przy ulicy Szeligowskiego 1 w specjalnym mobilnym punkcie diagnostycznym, czyli osteobusie. Z tej możliwości bezpłatnego badania mogą skorzystać kobiety po 50 oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat. Organizatorzy zachęcają osoby spełniające te kryteria, by skorzystały z okazji do sprawdzenia stanu swoich kości i zadbania o zdrowie. Na badanie trzeba się wcześniej zapisać. Rejestracja prowadzona jest pod numerem 56 666 66 67. Powtórzę numer tej infolinii. 56 666 66 67. Można tam dzwonić między 8 a 20. Te mobilne badania mają ułatwić mieszkańcom dostęp do diagnostyki osteoporozy, a wczesne wykrycie oznacza też łatwiejsze leczenie.
1: Konin FM. IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Maksymalnie 250 zawodników będzie mogło wystartować w 8. biegu wilczyńskim oraz w towarzyszącym mu marszu z kijkami. To wydarzenie sportowe zaplanowano na niedzielę 13 września, a uczestnicy zmierzą się z dystansami liczącymi 5 i 10 km. Start oraz meta obydwu rywalizacji zostaną zlokalizowane przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Zapisy już wystartowały i są prowadzone internetowo w serwisie dostartu.pl. Trasa krótszego biegu oraz marszu Nordic Walking poprowadzi ulicami Karolkową, Długą, Cegielińską i Wiejską. Z kolei biegacze rywalizujący na dystansie 10 km po pokonaniu tej pierwszej pętli skierują się dodatkowo drogą powiatową w stronę miejscowości Mrówki, skąd po nawrotce powrócą do bazy ośrodka. Zachęcamy do zapisów, do biegania i do wysłuchania wiadomości z kraju i ze świata, które nadamy na antenie Konin FM punktualnie o 9:00 już za moment.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Za chwilę, jakie nasze dane mogły trafić w ręce hakerów? Potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku. Jutro wiele urzędów będzie nieczynne z powodu świątecznej soboty.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński, przebyte choroby, brane leki, numery PESEL, dokładny adres i inne dane osobowe. Takie dane o blisko 19 milionach Polaków hakerzy wykradli z serwisu MyDoktor i teraz domagają się okupu za ich nieujawnianie.
3: Bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
2: Zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są przypuszczenia, że dane wykradli hakerzy z Indii lub Rosji, ale raczej nie było to zlecenie obcych służb. Wkrótce każdy z nas będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane wyciekły, ale nie ma co czekać i najlepiej czym prędzej zastrzec numer PESEL. Można to zrobić w aplikacji mObywatel, urzędzie gminy czy oddziale banku. Prokuratorskie śledztwo po wypadku 7-latka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
2: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Przed nami świąteczna sobota, a to bardzo ważna informacja w kontekście załatwiania spraw urzędowych, bo wolne za ten dzień już jutro, czyli w piątek, odbierają sobie pracownicy urzędów skarbowych, ZUS-u czy urzędów wojewódzkich. Nieczynne będą też niektóre urzędy miast i gmin, między innymi w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku, no ale wolnego nie robią sobie na przykład urzędnicy w Warszawie, to znaczy robią, ale tydzień później. Generalnie warto sprawdzić w internecie, gdzie wizyta jest możliwa, gdzie warto się pospieszyć lub poczekać do poniedziałku. Dodam, że pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego za święto 15 sierpnia, popełnia wykroczenie, które zagrożone jest karą grzywny nawet do 60 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by 300 plus na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. ZUS przypomina o tym rodzicom i opiekunom dzieci, które się uczą, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
5: Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300 plus zostanie nam wypłacone do 30 września.
2: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 185 000 wniosków na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił już ponad 780 milionów złotych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na razie jeszcze nie będę zapeszał, co się wydarzy w weekend. Zobaczymy, jutro to sprawdzimy. Teraz mamy 16-17 stopni w Wielkopolsce, wiatr 6 km na godzinę w porywach 14, ciśnienie 1030 hektopaskali, wysokie. Na takim poziomie się utrzymuje w naszym regionie. A w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 25 stopni, jutro będzie jeszcze cieplej, 27 kresek. Piotr Czmil, witam po dziewiątej w wakacyjny czwartek. Za chwilę o nowych planach priorytetowych policjantów z Krzymowa. Następnie o jutrzejszych uroczystościach patriotycznych w Kole, które odbędą się w kilku różnych lokalizacjach. Następnie zaproszę do gminy Kleczew na wyprzedaż garażową na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a na koniec zaproszę na spotkanie z Patrykiem Różyckim i na przedpremierowy pokaz filmu, dla którego scenariusza właśnie ten kolski artysta był inspiracją.

0: Od niedawna dzielnicowi gminy Krzymów realizują już nowe plany priorytetowe, które będą obowiązywać do końca 2026. Szczególną kontrolą objęto okolice dwóch sklepów w Brzeźnie i w Krzymowie. Policjanci będą reagować przede wszystkim na zaśmiecanie terenu oraz na spożywanie alkoholu wbrew przepisom. Gminą Krzymów zajmują się dwaj dzielnicowi z komisariatu w Starym Mieście. Aspirant Paweł Brzoskowski prowadzi działania w rejonie marketu przy ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie. Mieszkańcy mogą kontaktować się z nim telefonicznie, na komórkę nawet oraz mailowo. Te namiary można znaleźć na oficjalnej stronie gminy Krzymów. Drugi z dzielnicowych, sierżant sztabowy Marcin Durkiewicz, objął planem priorytetowym okolice sklepu przy Głównej w Krzymowie. W tym miejscu policjant będzie prowadził działania związane z identycznymi problemami, czyli z zaśmiecaniem oraz ze spożywaniem alkoholu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Właśnie takie przypadki zgłaszali mieszkańcy, ci bardziej grzeczni mieszkańcy, którzy prosili służby o zajęcie się tymi problematycznymi sąsiadami.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
8: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
13: Kastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Reklama.
2: Konin FM. Konin FM.

Delegacje szkoły oddadzą hołd bohaterom walk z 1920 roku z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miejskie obchody odbędą się już jutro, w piątek 14 sierpnia o godzinie 10. Uroczystości zaplanowano w miejscach pamięci związanych z wydarzeniami wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnicy złożą kwiaty w podziemiach ratusza przy tablicy Michała Beksiaka, czyli burmistrza koła z lat 1934-39 oraz jednocześnie żołnierza Armii Ochotniczej generała Józefa Hallera. A kolejnym punktem obchodów będzie cmentarz parafialny, gdzie delegacje odwiedzą mogiły Władysława Klimaszewskiego, burmistrza w latach 1919-26 i przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa. Ale także jest to miejsce, ten cmentarz, gdzie upamiętnią Czesława Freudenreicha, czyli właściciela fabryki fajansu i komendanta Straży Obywatelskiej dbającej o bezpieczeństwo na zapleczu frontu. Przełomowa Bitwa Warszawska, stoczona w sierpniu 1920 roku, nazywana Cudem nad Wisłą, zdecydowała o zachowaniu niepodległości Polski oraz o uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

0: do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu w finale turnieju w Toronto. Obie zawodniczki po zaciętych bojach wygrały swoje półfinałowe starcia. Polka ponad 2 godziny potrzebowała, by rozprawić się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, wygrywając ostatecznie 6-3, 1-6 i 6-3.
3: Wiedziałam, że mogę się zresetować i po prostu podążając za tym planem, który miałam, zaufać swojej grze i cieszę się, że w sumie właśnie na samym końcu najbardziej to coś działało.
2: Z kolei Rybakina także w 3 partiach wygrała z Amerykanką Coco Gauff. Świątek do finału zamierza przygotowywać się tak samo jak do wcześniejszych spotkań w Toronto.
3: Już kilka dobrze mi tutaj poszło, to wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące.
2: A finał odbędzie się tuż po północy polskiego czasu. Dokładna godzina nie jest jednak znana, bo zależy od tego, ile potrwa wcześniejsze starcie deblistek. A wśród panów w finale w Montrealu zagrają Amerykanie rozstawiony z numerem 28 Brandon Nakashima oraz broniący tytuł Ben Shelton. Jeden dzień, jeden medal, tak spisuje się reprezentacja Polski w mistrzostwach.

0: dobre wyniki także na otwartym stadionie.
1: Najważniejsze, że się udało. Jeszcze może troszkę gorsze wyniki, ale chyba się opłaciło. Już teraz jest stabilność. Nic, tylko się cieszyć bieganiem i otwieram nowy rozdział w karierze na 110 metrów.
0: Dziś o medal w Birmingham będzie trudno. Na bieżnię wraca za to nasza kapitan Natalia Bukowiecka. Wystąpi w półfinałach biegu na 400 metrów. Z europejskimi pucharami pożegnał się pierwszy polski klub GKS Katowice. W rewanżowym starciu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji co prawda wygrał 2-1 z HPL-em Tel Awiw, ale nie udało mu się odrobić dwóch bramek różnicy z pierwszego spotkania. Dziś swoje rewanżowe mecze zagrają nasi pozostali pucharowicze.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Teraz o gminie Kleczew będzie mowa. W Nieborzynie odbędzie się wyprzedaż garażowa. Warsztat terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaprasza na takie właśnie wydarzenie, podczas którego będzie można znaleźć wiele ciekawych rzeczy i jednocześnie dać przedmiotom drugie życie. Organizatorzy przygotowali także dodatkowe atrakcje. W czwartek, 20 sierpnia od godziny 10 do 11.30 zaplanowano spotkanie z sowami i to będzie okazja, by z bliska zobaczyć te wyjątkowe ptaki i dowiedzieć się więcej na ich temat. Na uczestników czeka również popcorn, najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańca. Ta dmuchana atrakcja będzie dostępna właśnie wyłącznie 20 w godzinach od 9 do 14. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzenia tej wyprzedaży garażowej zarówno w czwartek 20, jak i w piątek 21 sierpnia. To propozycja dla osób, które chcą znaleźć coś interesującego, pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów w duchu ponownego wykorzystania, no i przy okazji spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Te stoiska z różnymi rzeczami będą dostępne w tych dniach w godzinach 9-15.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
7: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
7: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
7: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
6: I duży parking.
7: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Miejski Dom Kultury w Kole zaprasza na przedpremierowe pokazy filmu Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy. Seanse odbędą się od 27 do 30 sierpnia. Wyjątkowym punktem programu będzie niedziela 30, wtedy o godzinie 19. Tuż przed projekcją zorganizowany zostanie panel dyskusyjny z udziałem reżysera oraz Patryka Różyckiego, pochodzącego z koła artysty wizualnego, na którego twórczości i życiu oparto fabułę tej produkcji. Patryk Różycki to absolwent Kolskiego Plastyka oraz gdańskiej ASP, dwukrotny finalista Paszportów Polityki. W swojej twórczości często nawiązuje do wątków autobiograficznych. Ten film jest subtelną opowieścią o relacji dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek staje się konfrontacją z dawnymi doświadczeniami i emocjonalnymi bliznami. Zapraszamy 30 do Kolskiego MDK-u i zapraszam też na jutrzejszy poranek z Konin FM oraz na wiadomości z kraju i świata i regionu o 10. Dobrego dnia. Piotrek Szmil, do usłyszenia.
1: Konin FM. Konin FM.
2: W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Rodzice, w trybie zakupowym zbliża się rok szkolny. Wiemy, z kim Iga Świątek zagra w finale turnieju w Toronto.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Marcin Krzemiński. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka.
3: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
4: Chcemy dobudować 3. pas rowu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
3: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
2: Ważne dla wybierających się obecnie w Tatry, od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
5: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów. Naddniestrza. Możemy oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
2: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojska. Sierpień w pełni, a rodzice już w trybie zakupowym. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy. Lista wyprawki szkolnej rośnie z każdym dniem, dlatego niektórzy już zaczęli pierwsze zakupy.
6: Wszystko jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
7: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie.
8: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
2: Może pomóc rządowy program 300+, czyli Dobry Start. To 300 zł dla każdego ucznia. Aby dostać pieniądze we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do końca tego miesiąca. Sport. Jelena Rybakina będzie rywalką Igi Świątek w finale turnieju w Toronto. Tenisistka z Kazachstanu w półfinale pokonała Amerykankę Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Start finału singla w Toronto zaplanowano na północ polskiego czasu.
1: A co w regionie?
0: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji drogowych w całym regionie. W najbliższych dniach nastąpi komisyjne otwarcie ofert w przetargach, co pozwoli wyłonić wykonawców planowanych prac oraz projektów. Zadania obejmują zarówno przebudowę tras, jak i opracowanie nowej dokumentacji. W Pile planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 z ulicami Kamienną i Wypoczynkową, a w miejscowości Krzewata przebudowa przepustu w ciągu drogi nr 263. Prace na trasie nr 266 obejmą z kolei wzmocnienie nawierzchni jezdni na odcinku Kramsk-Święte. Zarząd planuje również rozwój infrastruktury rowerowej. Powstaną nowe ścieżki wzdłuż drogi nr 467 na odcinku Sługocinek-Myślibórz oraz w gminie Wągrowiec przy drodze nr 190. Ostatnie z postępowań dotyczy wyłonienia autora projektu dla trzeciego etapu budowy obwodnicy Śremu. Wszystkie te przedsięwzięcia w Wielkopolsce mają na celu znaczącą poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu w naszym regionie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Parasole dziś się raczej nie przydadzą, bo w prognozach nie ma deszczu, jest za to dużo słońca, najwięcej na zachodzie kraju. Tam też najcieplej, bo do 27 stopni, w centrum 23, a najchłodniej nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu tam około 20.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
2: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
1: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Aktualnie wiadomości Konin FM.
1: Szpital w Kole w trakcie postępowania sanacyjnego, które ma pomóc ustabilizować sytuację finansową placówki. Lecznica ma ponad 30 milionów złotych zadłużenia z poprzednich lat. Restrukturyzacja ma m.in. zabezpieczyć szpital przed zajęciami komorniczymi i umożliwić wypracowanie zasad spłaty zobowiązań. Mimo trudnej sytuacji finansowej placówka działa na bieżąco i reguluje należności wobec swoich wierzycieli za otrzymane świadczenia i usługi. Dyrekcja podkreśla, że celem sanacji jest przede wszystkim zapewnienie normalnego funkcjonowania szpitala. Postępowanie nie oznacza likwidacji oddziałów i nie wpływa na opiekę nad pacjentami. W ramach restrukturyzacji ograniczono koszty działalności, liczbę łóżek dostosowano do ich rzeczywistego wykorzystania, a organizacja pracy pozwoliła zmniejszyć liczbę godzin pracy lekarzy. Od 2 lat medycy nie otrzymują podwyżek. W tym roku podobne rozwiązanie zastosowano w poradniach specjalistycznych, gdzie ograniczono wynagrodzenia, aby placówki mogły nadal działać. Na emeryturę przeszło także 10 pracowników, ale nie przeprowadzano zwolnień. Sytuacja finansowa szpitala nadal jest trudna, jednak stopniowo się poprawia, zapewniają władze kolskiej lecznicy. Ubiegły rok zakończyła ona stratą przekraczającą 3 miliony złotych. To wynik o blisko 5 milionów złotych lepszy niż w 2024.

0: Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie otrzyma dofinansowanie na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To efekt oficjalnego porozumienia zawartego w Poznaniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem wspólnej inicjatywy obu instytucji jest przekazanie wsparcia finansowego jednostkom OSP z terenu Wielkopolski na działania związane bezpośrednio ze zwalczaniem zagrożeń środowiskowych. Łączna pula przyznanych środków wynosi 2 miliony złotych. Pieniądze te zostaną podzielone pomiędzy 14 wielkopolskich strażnic OSP i posłużą do zakupu nowych mikrobusów oraz lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Wśród wyróżnionych straży znalazła się tylko jedna remiza z powiatu konińskiego, to właśnie OSP Golina. Pozyskane środki pozwolą druhom na zakup oczekiwanego pojazdu. Jak zaznaczają przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tego typu dotacje stanowią nie tylko inwestycje w rozwój samych jednostek ratowniczych, ale również w znaczący sposób podnoszą poziom ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców całego województwa.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lepiej.

0: FM. Reklama.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage.

0: ze standardem militarny. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Za chwilę wrócimy do gigantycznego wycieku danych. Potem pogoda na weekend będzie gorąco. I gorące wybory uzupełniające na Wyspach Brytyjskich. Startuje m.in. Kosmita.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL czy historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub na przykład w urzędzie gminy. Są dane o inflacji za lipiec. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, porównując rok do roku, o równe 3%, podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym, tak zwanym szybkim szacunkiem GUS. W weekend wracają upały.
3: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury. Latem w Polsce pogoda bywa kapryśna, więc korzystajmy z każdej takiej okazji.
0: Mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW, bo wiele wskazuje też na to, że przed nami jedne z ostatnich tak ciepłych dni. W przyszłym tygodniu znów się ochłodzi, mają się pojawić deszcz i burze. Za godzinę powinni wylądować na Wyspach Owczych. Piłkarze Lecha Poznań ruszyli w drogę na mecz rewanżowy z KL Klaksvik w ramach trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Europy. Mieli tam dotrzeć już wczoraj, ale plany pokrzyżowała mgła. Mecz o 19:30, dziś też rewanże rozegrają w europejskich pucharach Raków, Górnik i Jagiellonia. Wczoraj, mimo wygranej z Ligą Konferencji, pożegnali się piłkarze GKS-u Katowice. W dwumeczu lepszy był HPL Tel Awiw. Kosmita z kubłem na śmieci na głowie versus lider skrajnie prawicowej Reform UK Nigel Farage. W brytyjskim Clacton-on-Sea odbędą się dziś wybory uzupełniające do Izby Gmin. Tomasz Orchowski.
4: Głosowanie to skutek zrzeczenia się przez Farage'a mandatu. Lider Reform UK liczy, że wygra wybory, co zatrze złe wrażenie związane z kontrowersjami finansowymi, w które ma być zamieszany. Chodzi o darowiznę, jaką Farage przyjął przed wyborami. Mieszkający w Tajlandii kryptowalutowy brytyjski biznesmen przekazał mu 5 milionów funtów. Farage twierdzi, że to wszystko ataki establishmentu. Główne partie zbojkotowały głosowanie w Clacton-on-Sea. Podkreślają, że nie chcą brać udziału w teatrzyku Farage'a, inaczej niż między innymi hrabia Beanface.
0: Kosmita z kubłem na śmieci na głowie może liczyć według sondaży nawet na 20% głosów.
1: A co w regionie?
5: Przedsiębiorcy z Wielkopolski Wschodniej mogą pozyskać wysokie dofinansowanie na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników już 17 sierpnia. O 8 rano ruszy kolejny nabór wniosków w ramach projektu Transformacja Kapitału Ludzkiego w Wielkopolsce Wschodniej. Rekrutacja potrwa do 24 sierpnia do godziny 15, a dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przyznane środki pozwolą sfinansować nie tylko studia podyplomowe, ale także specjalistyczne kursy zawodowe, językowe, szkolenia menedżerskie czy zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe. Standardowe dofinansowanie wynosi do 80% kosztów netto usługi rozwoju, a w przypadkach objętych preferencjami wsparcie może sięgnąć nawet 85%. Maksymalna kwota przypadająca na jednego pracownika to 9,5 tysiąca złotych, z kolei pojedyncze przedsiębiorstwo może zdobyć łącznie aż 76 tysięcy złotych wsparcia. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zaplanowania rozwoju zespołu, podkreślając, że inwestycja w kompetencje kadry bezpośrednio zwiększa rynkową konkurencyjność firmy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najpogodniej dziś na zachodzie, ale generalnie w całym kraju nie powinno padać. Nie zabraknie też słońca. Najchłodniej około 20 stopni nad morzem, na Suwalszczyźnie i Podhalu, 23 w centrum, 27 na zachodzie Polski.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Conin FM. Conin FM.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
8: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Prace przy budowie nowego parkingu obok szkoły podstawowej nr 3 w Kole dobiegają końca. Inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, co znacząco poprawi bezpieczeństwo, dojazd oraz codzienną organizację ruchu wokół placówki. Z takich rozwiązań skorzystają przede wszystkim uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły. Wartość całego projektu wynosi ponad 482 tysiące złotych. W ramach prowadzonych prac powstaje nowoczesny parking, a łącznie

0: powierzchni 914 metrów kwadratowych, który pomieści 12 miejsc postojowych. Zbudowana zostanie również nowa jezdnia manewrowa, dojazd, ciąg pieszo-jezdny oraz sprawna kanalizacja deszczowa. Projekt przewiduje także utwardzenie terenu pod elementy małej architektury, na których pojawią się specjalne stanowiska dla rowerów. Przedstawiciele miejskiego samorządu Koła podkreślają, że każda taka inwestycja w oświatę to bezpośrednie wsparcie rozwoju najmłodszych mieszkańców i tworzenie dla nich lepszych, bezpieczniejszych warunków. W otoczeniu placówek oświatowych łatwo o wypadek. Dziesiątki samochodów rodziców dowożących uczniów na zajęcia i mnóstwo niewysokich z racji wieku dzieciaków biegających dookoła to duże zagrożenie, dlatego każda przebudowa dojazdów i przyszkolnych parkingów może zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Sprawdźmy, co w nadchodzącym czasie wydarzy się w okolicy. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Ślesinie zaprasza już jutro na kolejną odsłonę koncertów pod lipą. W Parku Miejskim w Ślesinie 14 sierpnia o 19 zabrzmią najpiękniejsze piosenki z polskich filmów i seriali w wykonaniu duetu Piramidy. Z kolei w niedzielę w Turku będzie można stworzyć wyjątkową torbę na zakupy. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Włodzimierza Pietrzaka zaprasza na kreatywne warsztaty, w czasie których uczestnicy ozdobią swoją własną płócienną torbę. Będzie kolorowo, twórczo i z książkowym akcentem 16 sierpnia od 14 do 19 na stoisku biblioteki podczas Dni Turku. Przy okazji przypomnijmy, że w sobotę o 20.30 zagra tam zespół Wideo, o 21.30 dyskoteka z DJ-em Raf Mixem, a w niedzielę o 19.00 Łydka Grubasa i o 20.30 zespół Perfect. I jeszcze zaproszenie od KCK, ale to już po wakacjach. Konińskie Centrum Kultury 1 września organizuje dni otwarte. Tego dnia w godzinach od 16 do 19 będzie można odwiedzić główną siedzibę przy Placu Niepodległości, czyli dawny Kadek, oraz małą scenę przy ulicy Przemysłowej 3D, a więc do niedawna MTEK, a wcześniej Klub Energetyk.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.

0: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Inflacja w lipcu podskoczyła, są dane GUS-u. Morze czy góry? Już niekoniecznie. Na wakacyjne wyjazdy szukamy miejsc nieoczywistych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
0: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż, nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Mamy dane o inflacji w lipcu. Według GUS-u wyniosła dokładnie 3% w skali roku. Dla porównania w czerwcu ceny rosły w tempie 2,5%. W porównaniu z lipcem zeszłego roku najmocniej podrożał transport, aż o 7%. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem. I to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
3: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
0: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
4: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kary.
0: Polak został skazany za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. I na koniec zmieniamy temat. Na wakacyjne wyjazdy coraz częściej wybieramy mniejsze i mniej oczywiste miejscowości. Z danych zebranych przez OLX wynika, że wzrosła liczba zapytań o pojezierza w województwach lubelskim i świętokrzyskim. A co ostatecznie decyduje o tym, gdzie jedziemy, wymienia Kamil Szabłowski.
5: Wśród najważniejszych kryteriów wyboru noclegu podczas wyjazdów w Polsce znalazły się cena i całkowity koszt wyjazdu. Równie istotne są komfort i standard oraz lokalizacja. Coraz większego znaczenia nabiera także możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków.
0: Najważniejszym celem wyjazdu jest odpoczynek i odkrywanie nowych miejsc.
1: A co w regionie?
6: 17 sierpnia w Koninie będzie można bezpłatnie wykonać badania przesiewowe w kierunku osteoporozy. Akcja odbędzie się przy ulicy Szeligowskiego 1 na Zatorzu w specjalnym mobilnym punkcie diagnostycznym, czyli osteobusie. Z możliwości bezpłatnego badania mogą skorzystać kobiety po 50 roku życia oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat. Organizatorzy zachęcają osoby spełniające te kryteria, by skorzystały z okazji do sprawdzenia stanu swoich kości i zadbania o zdrowie. Na badanie trzeba się wcześniej zapisać. Rejestracja prowadzona jest pod numerem telefonu 56 666 66 67. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku między godziną 8 a 20. Mobilne badania mają ułatwić mieszkańcom Konina dostęp do diagnostyki osteoporozy. Organizatorzy podkreślają, że wczesne wykrycie problemu pozwala odpowiednio zareagować i podjąć działania ograniczające ryzyko poważnych konsekwencji choroby. Warto więc wcześniej zarezerwować ten poniedziałkowy termin i skorzystać z bezpłatnego badania.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju dużo słońca, a od zachodu idzie ocieplenie. Na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem dziś 26 stopni, 25 na Dolnym Śląsku, 23 na Mazowszu, 22 na Pomorzu, a najchłodniej na Podlasiu i Lubelszczyźnie, tam 21 stopni.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wózek widłowy, HDS, podesty, suwnice i inne?
5: Zrób kurs w Szkole Jazdy Turbo Rutecka. Zajęcia i egzaminy państwowe UDT odbywają się w siedzibie Szkoły Turbo. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka skuteczność szkolenia i własne zaplecze z dwoma profesjonalnymi placami szkoleniowymi.
4: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: Pastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Część drzew na osiedlu Wyzwolenia w Turku musi zostać usunięta w związku z remontem ulicy i parkingów. Decyzja zapadła po odkryciu, w jakim stanie znajdują się systemy korzeniowe niektórych z nich. Po zdjęciu starej nawierzchni okazało się, że korzenie zamiast rosnąć w głąb ziemi, rozrosły się poziomo pod asfaltem. Z czasem były na tyle silne, że wypchały nawierzchnię i uniemożliwiają teraz wykonanie nowej nawierzchni zgodnie ze sztuką budowlaną. Pozostawienie tych drzew oznaczałoby ryzyko szybkiego uszkodzenia nowej nawierzchni, a także utratę gwarancji na wykonane prace, wyjaśniają władze miasta Turku. Problem dotyczy również bezpieczeństwa. Odkryty system korzeniowy jest bardzo płytki, co zwiększa ryzyko przewrócenia drzew podczas silnego wiatru. To konsekwencje technologii zastosowanej przy budowie ulicy około 40 lat temu. Droga powstała na betonowych płytach, a nie na warstwie kruszywa. Korzenie nie mogły więc rosnąć w głąb i rozwijały się między płytami a asfaltem. W przeszłości podczas wichur przewracające się drzewa uszkadzały zaparkowane samochody, m.in. w 2022 roku. Usunięte zostaną wyłącznie te drzewa, których nie można bezpiecznie zachować. Pozostałe, które nie kolidują z inwestycją, pozostaną na miejscu. W zamian za wycięte drzewa zaplanowano nowe nasadzenia. Miasto chce w ten sposób połączyć ochronę zieleni z bezpieczeństwem mieszkańców i trwałością remontu. 26 sierpnia w Koninie odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Tym razem uczestnicy porozmawiają o opowieści Zawsze jest ktoś, czeskiej autorki Petry Soukupowej. To historia poświęcona relacjom rodzinnym, dorastaniu oraz problemom i emocjom, które często pozostają ukryte przed otoczeniem. Spotkanie rozpocznie się w środę 26 o godzinie 17 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników literatury, ale również osoby, które dopiero chciałyby dołączyć do dyskusyjnego klubu książki. Nie trzeba być znawcą literatury ani mieć specjalistycznej wiedzy. Wystarczy przeczytać książkę i przygotować własne przemyślenia oraz opinie. Spotkanie ma być okazją do swobodnej rozmowy o literaturze, jej bohaterach i przedstawionych w niej problemach. Uczestnicy będą mogli zarówno aktywnie włączyć się do dyskusji, jak i po prostu posłuchać innych osób. Całość odbędzie się w przyjaznej, niezobowiązującej atmosferze przy filiżance herbaty. Sierpniowe spotkanie DKK to propozycja dla każdego, kto lubi książki, skłaniające do refleksji i chce porozmawiać o nich z innymi czytelnikami.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
7: A czemu się ubierasz?
6: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
7: A dzieci?
6: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
7: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
6: I duży parking.
7: To idealne miejsce.
6: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
12: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
13: Reklama.
14: Konin FM.
15: Konin FM.
14: Naturalnie, że lokalnie.

0: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Od jutra wracają upały. Są pierwsze ostrzeżenia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionów Polaków, dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż, nie trafiły też do Darknetu.
2: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
0: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpieczniejszych systemów państwowych. Blisko 100 poszkodowanych i poważny wypadek na MOP-ie przy autostradzie A1 niedaleko granicy z Czechami. Wojskowa ciężarówka staranowała samochody i autobus. Na szczęście to tylko ćwiczenia Taran 2026, które odbyły się na Śląsku. Wszystko wyglądało jak prawdziwa katastrofa, mówi kierownik ćwiczeń, starszy brygadier Dariusz Deberny.
3: Będą wyciągane z tego wszystkiego wnioski, co zagrało, co było nie tak, co należy poprawić.
4: Wie pan co, ja jechałem teraz z Czech i chciałem zjechać tutaj na MOP-a, ale tu jakaś katastrofa jest.
5: Więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepsze przygotowanie służb.
0: Dodaje szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. Żeby było jak najbardziej realistycznie, służby nie znały scenariusza. Dostały wezwanie i działały tak, jak podczas prawdziwej akcji. Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu, a adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do winy, a sprawa jest niewielkiej wagi.
6: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
0: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Wracają ostrzeżenia przed upałami. Bardzo gorąco jutro na krańcach zachodnich. Dla części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego są alerty pierwszego, najniższego stopnia. Termometry mogą tam pokazać jutro 31 stopni. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez Enelmed wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
7: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwadnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
0: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn. W sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.
1: A co w regionie?
8: Konin uczci 600. Rocznicę śmierci biskupa Andrzeja Łaskarza. 24 sierpnia w Gosławicach zostanie otwarta wystawa poświęcona duchownemu, dyplomacie i współtwórcy polskiej polityki zagranicznej za czasów Władysława Jagieły. Rok 2026 został w Koninie ustanowiony rokiem biskupa Łaskarza, który zmarł w Gosławicach, gdy te były wsią. Właśnie tam, na dzisiejszym osiedlu Konina, fundował zamek, będący dziś siedzibą Muzeum Okręgowego, oraz gotycki kościół pod wezwaniem Andrzeja Apostoła. Świątynia zbudowana na planie krzyża greckiego i przykryta sklepieniem palmowym należy do wyjątkowych przykładów późnogotyckiej architektury w Polsce. Andrzej Łaskarz pochodził z elity wielkopolskiej, uzyskał doktorat z prawa, w 1414 roku został biskupem poznańskim, a dzięki wykształceniu i kontaktom zdobytym podczas podróży zaangażował się także w dyplomację. Był jednym z najważniejszych polskich dyplomatów w sporach z zakonem krzyżackim. Na soborze w Konstancji występował jako zwolennik reformy kościoła, jego jedności. Wspólnie z Pawłem Włodkowicem domagał się zwrotu ziem zajętych przez krzyżaków. Wystawa będzie miała formę planszowej ekspozycji prezentowanej przy zamku i kościele po dwóch stronach ulicy Gotyckiej. Wernisaż rozpocznie się 24 sierpnia o 17.30 przy bramie Muzeum Okręgowego. W programie są także spacer historyczny o 13.55, wykład o 16.00 oraz msza dziękczynna o 18.00.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 24 w Małopolsce, 25 na Śląsku i Dolnym Śląsku i 26 na Pomorzu Zachodnim. Do tego w całym kraju słonecznie.

0: 25 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Młody ratownik z Konina pomógł dziewczynie, która źle się poczuła nad jeziorem w Kleczewie. Franciszek, nastolatek z Laboratorium Edukacji Ratownictwa AirLab, wchodził na pomost, gdy usłyszał, że ktoś upadł. Zauważył dziewczynę, która źle się poczuła. Podszedł do niej, przeprowadził wywiad i rozpoczął udzielanie pomocy. Okazało się, że poszkodowana ma problemy z sercem, przyjmuje leki i miała lekkie duszności. Ojciec Franciszka powiadomił ratowników WOPR, a następnie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Młody ratownik pozostał na miejscu i pomagał ratownikom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego aż do przyjazdu zespołu medycznego. Wtedy dziewczyna została przekazana pod opiekę pogotowia. Historia została przedstawiona przez AirLab Konin jako przykład właściwej reakcji i odpowiedzialności. Organizatorzy szkoleń podkreślają, że Franciszek nie pozostał obojętny i potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej sytuacji. Podziękowania skierowano również do jego taty za szybką reakcję i wezwanie służb. Przypomnijmy, że AirLab to nowocześnie wyposażona pracownia w Konińskiej Szkole Trójce, gdzie młodzi ludzie uczą swoich rówieśników oraz dorosłych udzielania pierwszej pomocy. Maksymalnie 250 zawodników będzie mogło wystartować w 8. biegu wilczyńskim oraz towarzyszącym mu marszu z kikami. Wydarzenie sportowe zaplanowano na niedzielę 13 września, a uczestnicy zmierzą się z dystansami 5 i 10 km. Start oraz meta obu rywalizacji zostaną zlokalizowane przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Zapisy już wystartowały i są prowadzone internetowo w serwisie dostartu.pl. Jeśli pula

0: limitu miejsc nie zostanie wyczerpana wcześniej, chętni zgłoszą się również bezpośrednio w biurze zawodów w dniu imprezy. Trasa krótszego biegu oraz marszu Nordic Walking prowadzić ma ulicami Karolkową, Długą, Cegielińską i Wiejską. Z kolei biegacze rywalizujący na dystansie 10 km po pokonaniu pierwszej pętli skierują się dodatkowo drogą powiatową w stronę miejscowości Mrówki, skąd po nawrocie wrócą do bazy ośrodka. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody dla najlepszych w klasyfikacji ogólnej kategoriach wiekowych oraz dla najlepszych mieszkańców gminy. Z myślą o najmłodszych kibicach podczas trwania imprezy zaplanowano także darmowe animacje dla dzieci.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Koronin FM 104.1. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko ₺0,99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie ₩0,79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
6: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
7: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko ₩0,99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
10: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Czy rządowy pakiet paliwowy wróci, zapowiadał to premier. Kontrola kuratorium po tragicznym wypadku siedmiolatka w akwaparku. Znamy już miasto gospodarza przyszłorocznej Eurowizji.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
2: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
0: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Dane blisko 19 milionów Polaków, które w wyniku cyberataku wyciekły z platformy MyDoktor, nie trafiły do sprzedaży, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wiadomo już także, że w procederze nie brał udziału podmiot spoza Polski. Minister Krzysztof Gawkowski apeluje do Polaków, by zastrzegli swój numer PESEL. A jak sprawdzić, czy nasze dane padły ofiarą hakerów? Możliwości jest niewiele. Można zalogować się na portalu bezpiecznedane.gov.pl, ale tam jeszcze nie będzie informacji, czy nasze dane wyciekły w czasie ostatniego cyberataku. Wiadomo, że hakerzy mieli informacje o ważnym polityku i został on już powiadomiony przez służby, mówi minister Gawkowski.
3: Inne osoby, gdyby takie sytuacje były, też będą powiadamiane. Nie sądzę, że mamy do czynienia z problemem milionów Polaków. Myślę, że możemy mieć problem jakiejś grupy Polaków, których dane by były najcenniejsze.
0: Minister nie chciał zdradzić, czy hakerzy zażądali okupu. Zastrzegł natomiast, że państwo nie zamierza z nimi negocjować. Oprócz śledczych, sprawą śmierci siedmiolatka, który tonął podczas nauki pływania w łódzkim akwaparku Fala, zajmuje się też kuratorium oświaty. Jego zdaniem były nieprawidłowości. Kurs organizowała w akwaparku zewnętrzna firma, więc powinien zostać zgłoszony w bazie resortu edukacji narodowej jako wypoczynek, mówi łódzki wicekurator oświaty Jarosław Krajewski.
4: Nie zostało to uczynione. W związku z powyższym sporządziliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia, które zostało skierowane do odpowiednich organów.
0: Kontrolę procedur bezpieczeństwa w akwaparku Fala zleciło też miasto. Akwapark to samorządowa spółka Łodzi. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
5: Pan wiedział o tym?
6: Że jutro są urzędy zamknięte? Nie.
5: A to jest duża uciążliwość?
6: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
7: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
0: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte. Miasto Burgas w Bułgarii będzie gospodarzem przyszłorocznego konkursu Eurowizji. Bułgaria po raz pierwszy zorganizuje u siebie to wydarzenie. O status gospodarza rywalizowały 4 miasta, w tym Sofia. Burgas wygrało ze względu na dobrą bazę noclegową i dojazd.
1: A co w regionie?
8: Od niedawna dzielnicowi gminy Krzymów realizują nowe plany priorytetowe, które będą obowiązywać do końca 2026 roku. Szczególną kontrolą objęto okolice 2 sklepów w Brzeźnie i Krzymowie. Policjanci będą reagować przede wszystkim na zaśmiecanie terenu oraz spożywanie alkoholu wbrew przepisom. Gminą Krzymów zajmują się dwaj dzielnicowi z Komisariatu Policji w Starym Mieście. Aspirant Paweł Broskowski prowadzi działania w rejonie marketu przy ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie. Mieszkańcy mogą kontaktować się z nim telefonicznie oraz mailowo. Namiary można znaleźć na oficjalnej stronie gminy. Drugi z dzielnicowych, sierżant sztabowy Marcin Durkiewicz, objął planem priorytetowym okolice sklepu przy ulicy Głównej w Krzymowie. W tym miejscu policjant będzie prowadził działania związane z identycznymi problemami, czyli z zaśmiecaniem oraz spożywaniem alkoholu nielegalnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Właśnie takie przypadki zgłaszali ci bardziej grzeczni mieszkańcy, którzy prosili służby o zajęcie się kłopotliwymi sąsiadami. Policja przypomina, że plany priorytetowe mają obowiązywać przez całe drugie półrocze, czyli do końca grudnia.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Nad Polską dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu i w Łódzkiem, 24 na Podkarpaciu, 25 w Wielkopolsce, do 26 w Lubuskiem.

0: zawirowań, kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na

0: dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.
4: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: W Nieborzynie odbędzie się wyprzedaż garażowa. Warsztat terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaprasza na wydarzenie, podczas którego będzie można znaleźć wiele ciekawych rzeczy i jednocześnie dać przedmiotom drugie życie. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje. W czwartek 20 sierpnia od godziny 10 do 11.30 zaplanowano tam spotkanie z sowami. To okazja, by z bliska zobaczyć te wyjątkowe ptaki i dowiedzieć się więcej na ich temat. Na uczestników czeka również popcorn. Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańca. Ta atrakcja będzie dostępna wyłącznie 20 w godzinach od 9 do 14. Wyprzedaż odbędzie się w WTZ-cie TPD w Nieborzynie w gminie Kleczew. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzenia tego miejsca zarówno w czwartek, jak i następnego dnia, w piątek 21. To propozycja dla osób, które chcą znaleźć coś interesującego albo pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów w duchu ponownego wykorzystania i przy okazji spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Stoiska z różnymi rzeczami będą dostępne w tych dniach w godzinach 9-15. Delegacje z koła oddadzą hołd bohaterom walk z 1920 roku z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Miejskie obchody odbędą się już jutro, w piątek 14 sierpnia o godzinie 10. Na wydarzenie i wspólne uczczenie lokalnych patriotów zaprasza burmistrz miasta Koła Krzysztof Witkowski. Uroczystości zaplanowano w miejscach pamięci związanych z wydarzeniami wojny polsko-bolszewickiej. Uczestnicy złożą kwiaty w podziemiach ratusza przy tablicy Michała Beksiaka, burmistrza koła z lat 1934-1939 oraz żołnierza Armii Ochotniczej generała Józefa Hallera. Kolejnym punktem obchodów będzie cmentarz parafialny, gdzie delegacje odwiedzą mogiły Władysława Klimaszewskiego, burmistrza w latach 1919-1926 i przewodniczącego Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa, a także Czesława Freudenreicha, właściciela fabryki fajansu i komendanta Straży Obywatelskiej dbającej o bezpieczeństwo na zapleczu frontu. Przełomowa Bitwa Warszawska, stoczona w sierpniu 1920 i nazywana cudem nad Wisłą, zdecydowała o zachowaniu niepodległości Polski oraz uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do udziału w tych lokalnych obchodach.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: 104.1
1: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Reklama.
3: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
4: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
5: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
8: Upały znów w natarciu, gorąco już od jutra na zachodzie. Zastrzeżcie swój PESEL, apeluje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ekolodzy przeciwni większej liczbie busów elektrycznych w Tatrach.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Do Polski wracają upały. Już jutro ponad 30 stopni na krańcach zachodnich. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
9: Ciepło. Na zachodzie może być wręcz bardzo upalnie. Temperatura będzie się kształtowała mniej więcej od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30-31 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 35 stopni nawet na krańcach zachodnich, więc tam ten upał może być dosyć dokuczliwy.
8: To dobre wieści dla urlopowiczów. Z kolei ci, którzy wybiorą się na sobotnie obchody Święta Wojska Polskiego, powinni pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
10: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
8: Można też zastrzec PESEL w Urzędzie Gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Miała skrócić kolejki do lekarzy, ale nie skróciła e-rejestracja. Od sierpnia została rozszerzona o kolejnych lekarzy specjalistów, m.in. endokrynologów, chirurgów naczyniowych czy lekarzy chorób płuc. Ale według lekarzy, choć usprawnia zapisy, to nie zmniejszyła kolejek na wizyty. Konieczne są zmiany systemowe, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
11: Potrzebujemy szpitala koordynującego współpracy między szpitalnictwem na danym obszarze a ambulatoryjną opieką specjalistyczną.
8: Ministerstwo Zdrowia zakłada, że docelowo do 2030 roku system e-rejestracji obejmie wizyty u wszystkich lekarzy specjalistów. Zwiększenie liczby elektrycznych busów w Tatrach, które mają odciążyć konne zaprzęgi wożące turystów, może zaszkodzić tatrzańskiej przyrodzie, mówią ekolodzy, bo jak wskazują, przyciągną w góry jeszcze więcej turystów. Na razie busy są 4, ale w planach jest zakup kolejnych 16.
12: Powinni badać wpływ wprowadzenia kolejnych samochodów elektrycznych w Tatry, a potem kupować.
8: Mówi Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot. Trwa opracowywanie strategii zarządzania ruchem turystycznym, odpowiada dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
13: Żeby dokonywać też pewnych transferów turystów między dolinami w Tatrach i być może te busy częściowo też wykorzystamy na ten cel.
8: Dodatkowe elektryki pojawią się w Tatrach najwcześniej w przyszłym roku. I na koniec wielka ucieczka jeżozwierzy. Pierwszego odłowiła w środę w podwarszawskich Łomiankach Straż Miejska, a są już informacje o dwóch kolejnych, które też wybrały wolność. Jeden był widziany na Bemowie, drugi w podwarszawskiej gminie Czosnów. Wiadomo, że wszystkie uciekły z jednego miejsca. W przypadku napotkania jeżozwierza nie należy go łapać, a zamiast tego zrobić zdjęcie i z dokładną lokalizacją przesłać służbom.
0: A co w regionie?
1: Szpital w Kule w trakcie postępowania sanacyjnego, które ma pomóc ustabilizować sytuację finansową placówki. Lecznica ma ponad 30 milionów złotych zadłużenia z poprzednich lat. Restrukturyzacja ma m.in. zabezpieczyć szpital przed zajęciami komorniczymi i umożliwić wypracowanie zasad spłaty zobowiązań. Mimo trudnej sytuacji finansowej placówka działa na bieżąco i reguluje należności wobec swoich wierzycieli za otrzymane świadczenia i usługi. Dyrekcja podkreśla, że celem sanacji jest przede wszystkim zapewnienie normalnego funkcjonowania szpitala. Postępowanie nie oznacza likwidacji oddziałów i nie wpływa na opiekę nad pacjentami. W ramach restrukturyzacji ograniczono koszty działalności, liczbę łóżek dostosowano do ich rzeczywistego wykorzystania, a organizacja pracy pozwoliła zmniejszyć liczbę godzin pracy lekarzy. Od 2 lat medycy nie otrzymują podwyżek. W tym roku podobne rozwiązanie zastosowano w poradniach specjalistycznych, gdzie ograniczono wynagrodzenia, aby placówki mogły nadal działać. Na emeryturę przeszło także 10 pracowników, ale nie przeprowadzano zwolnień. Sytuacja finansowa szpitala nadal jest trudna, jednak stopniowo się poprawia, zapewniają władze kolskiej lecznicy. Ubiegły rok zakończyła ona stratą przekraczającą 3 miliony złotych. To wynik o blisko 5 milionów złotych lepszy niż w 2024.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Dziś w większości regionów umiarkowane temperatury od 21 stopni na Podlasiu przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 25 na Śląsku, do 26 w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. W całym kraju dużo słońca.
0: Konin FM.
2: My już po południu słyszymy się na antenie Konin FM na 104.1 po 15.00. Olaf Kaszyński przy mikrofonie i to właśnie program Popołudnie w dobrym rytmie. Słyszymy się w 225 dzień roku, dziś w kalendarzu 13 sierpnia i czwartek, imieniny Diany, Hipolita i Kasjany oraz Dzień Osób Leworęcznych. I chyba najważniejsza informacja dnia, już jutro piątek i już jutro weekend. Na naszej antenie zawsze najlepsze przeboje, a już w tej godzinie zajrzymy m.in. do serialu Rancho.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Oglądaliście kiedyś serial po raz drugi i nagle zaczęliście zauważać rzeczy, które wcześniej kompletnie umknęły? Fani Rancha właśnie tak mają. W kultowej produkcji, która przez 10 sezonów bawiła widzów, wypatrzyli całą listę drobnych wpadek. Jest policjant, który mówi, że jest kawalerem, choć na palcu widać obrączkę. Są okulary znikające i pojawiające się w tej samej scenie. Puste butelki, z których nagle da się napić. A nawet drzwi, które są raz zamknięte, a za chwilę otwarte. Widzowie wyłapali też kilka nieścisłości w fabule, choćby dotyczących wieku Weroniki czy błyskawicznego powstawania nowych obrazów Kusego. A wszystko to dzieje się tuż przed wielkim powrotem serialu z nowymi odcinkami zapowiedzianym na grudzień. Może to dobry moment, żeby znów odwiedzić Wilkowyje i sprawdzić, ile takich smaczków uda się wychwycić samemu.
1: Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
4: A czemu się ubierasz?
3: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
4: A dzieci?
3: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
4: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
3: I duży parking.
4: To idealne miejsce.
3: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
10: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Reklama.

Szykują się spore zmiany w The Voice of Poland i wygląda na to, że sporo osób przyjęło je z entuzjazmem. Wiadomo już, że miejsce Margaret w fotelu trenerki zajmie Edyta Bartosiewicz. Co ciekawe, sama Margaret zareagowała na te informacje bardzo spokojnie i krótko skomentowała: no i świetnie, pokazując, że nie ma tu mowy o żadnych zgrzytach. Internauci również nie kryją zadowolenia. W komentarzach pojawiają się opinie, że to świetny wybór i mocna motywacja, by oglądać nową edycję programu. Warto przypomnieć, że Margaret była trenerką przez 2 edycje i w ubiegłym roku doprowadziła swojego podobiecznego do zwycięstwa. Teraz pałeczkę przejmuje jedna z ikon polskiej muzyki. A jak będzie na ekranie? O tym przekonamy się już jesienią.

0: Tyfonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Część drzew na osiedlu Wyzwolenia w Turku musi zostać usunięta w związku z remontem ulicy i parkingów. Decyzja zapadła po odkryciu, w jakim stanie znajdują się systemy korzeniowe niektórych z nich. Po zdjęciu starej nawierzchni okazało się, że korzenie zamiast rosnąć w głąb ziemi, rozrosły się poziomo pod asfaltem. Z czasem były na tyle silne, że wypchały nawierzchnię i uniemożliwiają teraz wykonanie nowej nawierzchni zgodnie ze sztuką budowlaną. Pozostawienie tych drzew oznaczałoby ryzyko szybkiego uszkodzenia nowej nawierzchni, a także utratę gwarancji na wykonane prace, wyjaśniają władze miasta Turku. Problem dotyczy również bezpieczeństwa. Odkryty system korzeniowy jest bardzo płytki, co zwiększa ryzyko przewrócenia drzew podczas silnego wiatru. To konsekwencje technologii zastosowanej przy budowie ulicy około 40 lat temu. Droga powstała na betonowych płytach, a nie na warstwie kruszywa. Korzenie nie mogły więc rosnąć w głąb i rozwijały się między płytami a asfaltem. W przeszłości podczas wichur przewracające się drzewa uszkadzały zaparkowane samochody, m.in. w 2022 roku. Usunięte zostaną wyłącznie te drzewa, których nie można bezpiecznie zachować. Pozostałe, które nie kolidują z inwestycją, pozostaną na miejscu. W zamian za wycięte drzewa zaplanowano nowe nasadzenia. Miasto chce w ten sposób połączyć ochronę zieleni z bezpieczeństwem mieszkańców i trwałością remontu. Miejski Dom Kultury w Cholle zaprasza na przedpremierowe pokazy filmu Powiedz mi, co czujesz w reżyserii Łukasza Rondudy. Seanse odbędą się od 27 do 30 sierpnia. Wyjątkowym punktem programu będzie niedziela 30. Wtedy o godzinie 19, tuż przed projekcją, zorganizowany zostanie panel dyskusyjny z udziałem reżysera oraz Patryka Różeckiego, pochodzącego z koła artysty wizualnego, na którego twórczości i życiu oparto fabułę produkcji. Patryk Różecki to absolwent Kolskiego Plastyka oraz gdańskiej ASP, dwukrotny finalista paszportów polityki. W swojej twórczości często nawiązuje do wątków autobiograficznych. Film jest subtelną opowieścią o relacji dwojga młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek staje się konfrontacją z dawnymi doświadczeniami i emocjonalnymi bliznami. Obraz zyskał już uznanie branży filmowej. Po ciepło przyjętej polskiej premierze na festiwalu Nowe Horyzonty zdobył nagrodę główną podczas 33. Europejskiego Festiwalu Filmowego w Serbii. Jury doceniło dzieło za przenikliwe spojrzenie na kwestie społeczne oraz połączenie ironii i intymności. Ulubieńcy słuchaczy Radia Konin FM wystąpią w tym miesiącu w powiecie tureckim.
3: Witajcie moi kochani, z tej strony kapela Bacia Respoca Morskich Tater. 22 sierpnia będziemy grać koncert przy Koni o godzinie 21. Będzie Stasek, będzie Zdzisiek, Jasiek będzie, Władek będzie, Jędrek będzie, Syczka będą z góralskim pozdrowieniem Baciary. Jo-ho!
2: To w okolicach Turku. Tymczasem 30 sierpnia gmina wiejska Koło na Dożynki zaprasza do miejscowości Ochle, a tam zaśpiewa Koninianka, której piosenki też możecie usłyszeć na naszej antenie, Julka Wasilewska. Ale wcześniej na scenie pojawi się orkiestra Dęta OSP Koło nad Wartą w towarzystwie wokalistów Kolskiej Trójki w repertuarze Folklorem Malowane. Będzie też występ zespołu ludowego Kiełczewianki, koncert orkiestry Dętej z Rzącej Wielkiej.

0: i zespołu Sami Swoi. Julka Wasilewska 30 na Dożynkach we Wsi Ochle zaśpiewa o 19.30, a potem o 21.00. Zacznie się zabawa taneczna, która potrwa aż do 1.00 w nocy.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: FM.
1: Słuchacie Konin FM i programu Popołudnie w dobrym rytmie, a jeśli lubicie kino i cenicie inicjatywy, które są naprawdę dla wszystkich, to warto zapisać sobie kilka dat. Kino bez barier, przegląd w drodze 2026 odwiedzi Konin od 21 do 23 sierpnia, Wągrowiec od 4 do 6 września, Jarocin od 11 do 13 września, a Czarnków od 18 do 20 września. Za jedyne 5 zł będzie można zobaczyć filmy poruszające ważne tematy społeczne, a każdy seans zostanie przygotowany z myślą o dostępności, z audiodeskrypcją, napisami rozszerzonymi, tłumaczeniem na polski język migowy i pętlą indukcyjną. Po projekcjach zaplanowano też spotkania z twórcami i ekspertami, a dla dzieci bezpłatne warsztaty towarzyszące pokazom filmu Arko. To świetny przykład, że kino może nie tylko bawić i wzruszać, ale też łączyć ludzi.
0: Konin FM.
2: Konin FM. It's a

0: tutaj, na antenie Konin FM na 104.1 nie zwalniamy tempa i w kolejnej godzinie serwujemy Wam najciekawsze informacje z kraju i ze świata. Wiadomości już o 16, a w kolejnej godzinie zaproszę Was m.in. na dożynki miejsko-powiatowe w Kaliszu, które szykują się już w najbliższą niedzielę. Będą szczegóły, będą zaproszenia i będą także ciekawe informacje m.in. z Poznania. Także ja zapraszam Was do słuchania Konin FM na 104.1, także w kolejnej godzinie.
1: Konin FM.
2: Konin FM. It is me.

0: Wreszcie jest decyzja rządu w sprawie pakietu CPN. Prokuratura wchodzi do gry w sprawie potężnego wycieku danych Polaków. Co naprawdę dostajemy, zamawiając bubble tea czy kawę, inspektorzy sprawdzili.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rządowy program paliwowy wraca, ale nie w całości i nie na najbliższy weekend. Premier Donald Tusk poinformował, że od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%. Według szefa rządu powinno to przełożyć się na spadek cen benzyny i diesla na stacjach od 90 groszy do złotówki za litr. Obniżony VAT ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie masowego wycieku danych z firmy MyDoctor. Jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzionych danych blisko 19 milionów Polaków nie ma w przestrzeni publicznej. Nie zostały też wystawione na sprzedaż. Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark, Marcin Masłowski.
2: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
0: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Polska może sprzedać Ukrainie część swoich rakiet Patriot. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych dni. Jak zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmowy na ten temat ze stroną ukraińską toczą się na specjalne życzenie dowództwa NATO i przedstawicieli USA. Ukraina praktycznie wystrzelała się już ze wszystkich swoich pocisków Patriot i wysłała do sojuszników prośbę o pomoc. Ta została wsparta przez NATO i, jak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, członkowie sojuszu zobowiązali się do pomocy.
3: Wnioski od sojuszników i z kwatery głównej NATO w tej sprawie płyną. Bardzo silnie te wnioski akcentuje strona amerykańska w wielu rozmowach. Z obowiązaniem NATO ze szczytu w Ankarze jest wspieranie Ukrainy.
0: Polska już kilka miesięcy temu sprzedała Ukrainie część swoich pocisków do baterii Patriot. I na koniec zmieniamy temat. Co tak naprawdę znajduje się w kubku? Inspektorzy sprawdzili lokale, które serwują rozmaite napoje, mówi Joanna Narożniak z Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
4: Kontrola Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła 44 podmioty oferujące bubble tea, kawy i herbaty mrożone. Nieprawidłowości stwierdzono blisko 70% skontrolowanych podmiotów. Najwięcej nieprawidłowości wykazano w zakresie znakowania produktów.
0: Zdarzyło się, że w składzie były podane składniki, których w rzeczywistości nie użyto w napojach.
1: A co w regionie?
5: Ochotnicza Straż Pożarna w Golinie otrzyma dofinansowanie na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. To efekt oficjalnego porozumienia zawartego w Poznaniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem wspólnej inicjatywy obu instytucji jest przekazanie wsparcia finansowego jednostkom OSP z terenu Wielkopolski na działania związane bezpośrednio ze zwalczaniem zagrożeń środowiskowych. Łączna pula przyznanych środków wynosi 2 miliony złotych. Pieniądze te zostaną podzielone pomiędzy 14 wielkopolskich strażnic OSP i posłużą do zakupu nowych mikrobusów oraz lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Wśród wyróżnionych straży znalazła się tylko jedna remiza z powiatu konińskiego, to właśnie OSP Golina. Pozyskane środki pozwolą druhom na zakup oczekiwanego pojazdu. Jak zaznaczają przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, tego typu dotacje stanowią nie tylko inwestycje w rozwój samych jednostek ratowniczych, ale również w znaczący sposób podnoszą poziom ogólnego bezpieczeństwa mieszkańców całego województwa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia w całym kraju słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Lubelszczyźnie, przez 22 na Pomorzu, 23 na Mazowszu, 25 na Śląsku, do 26 w Lubuskiem.

0: Wy cały czas słuchacie Konin FM na 104.1 i programu Popołudnie w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński. Po 16 zaglądamy do Kalisza, bo właśnie tam odbędą się pierwsze dożynki miejsko-powiatowe. Więc jeśli lubicie klimat dożynek, muzykę i regionalne tradycje, to 16 sierpnia koniecznie zajrzyjcie do Kalisza. Świętowanie rozpocznie się tam o godzinie 12 od barwnego korowodu na głównym rynku, później zaplanowaną przedożynkową w sanktuarium świętego Józefa, a później uczestnicy mają przejść do parku miejskiego. To właśnie tam odbędzie się ceremonia przekazania chleba i wieńca dożynkowego, występy zespołów folklorystycznych, koncerty orkiestr dętych i lokalnych artystów, a o 18 na scenie truba duże. Nie zabraknie też festiwalu smaku i tradycji oraz stoisk przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. To będzie dzień pełen muzyki, lokalnych smaków i wspólnego świętowania. Idealna wręcz okazja, by przypomnieć sobie, jak piękne są nasze polskie tradycje.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
8: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncerty z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: To jest Konin FM, a poznański Most Chrobrego przechodzi dużą zmianę i właśnie pojawiła się informacja o dodatkowym wsparciu dla tej inwestycji. Miasto otrzymało prawie 11,9 miliona złotych rządowego dofinansowania, czyli około 10% wartości całego przedsięwzięcia. Przebudowa oznacza, że w miejscu starej przeprawy powstaną dwie nowe konstrukcje drogowe oraz jedna tramwajowa. W ramach prac zmieniają się też okoliczne ulice. Przebudowywane są odcinki Estkowskiego i Wyszyńskiego oraz kilka pobliskich skrzyżowań. Roboty trwają już od 9 miesięcy, a ich zakończenie planowane jest dopiero na 2028 rok. To duża inwestycja, która przez jakiś czas oznacza utrudnienia, ale docelowo ma poprawić komfort poruszania się po tej części Poznania.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Konin uczci 600. Rocznicę śmierci biskupa Andrzeja Łaskarza. 24 sierpnia w Gosławicach zostanie otwarta wystawa poświęcona duchownemu, dyplomacie i współtwórcy polskiej polityki zagranicznej za czasów Władysława Jagieły. Rok 2026 został w Koninie ustanowiony rokiem biskupa Łaskarza, który zmarł w Gosławicach, gdy te były wsią. Właśnie tam, na dzisiejszym osiedlu Konina, fundował zamek, będący dziś siedzibą Muzeum Okręgowego oraz gotycki kościół pod wezwaniem Andrzeja Apostoła. Świątynia zbudowana na planie krzyża greckiego i przykryta sklepieniem palmowym należy do wyjątkowych przykładów późnogotyckiej architektury w Polsce. Andrzej Łaskarz pochodził z elity wielkopolskiej, uzyskał doktorat z prawa, w 1414 roku został biskupem poznańskim, a dzięki wykształceniu i kontaktom zdobytym podczas podróży zaangażował się także w dyplomację. Był jednym z najważniejszych polskich dyplomatów w sporach z zakonem krzyżackim. Na soborze w Konstancji występował jako zwolennik reformy kościoła, jego jedności. Wspólnie z Pawłem Włodkowicem domagał się zwrotu ziem zajętych przez krzyżaków. Wystawa będzie miała formę planszowej ekspozycji prezentowanej przy zamku i kościele po dwóch stronach ulicy Gotyckiej. Wernisaż rozpocznie się 24 sierpnia o 17.30 przy bramie Muzeum Okręgowego. W programie są także spacer historyczny o 13.55, wykład o 16.00 oraz msza dziękczynna o 18.00. Młody ratownik z Konina pomógł dziewczynie, która źle się poczuła nad jeziorem w Kleczewie. Franciszek, nastolatek z Laboratorium Edukacji Ratownictwa AirLab, wchodził na pomost, gdy usłyszał, że ktoś upadł. Zauważył dziewczynę, która źle się poczuła. Podszedł do niej, przeprowadził wywiad i rozpoczął udzielanie pomocy. Okazało się, że poszkodowana ma problemy z sercem, przyjmuje leki i miała lekkie duszności. Ojciec Franciszka powiadomił ratowników WOPR, a następnie wezwano zespół ratownictwa medycznego. Młody ratownik pozostał na miejscu i pomagał ratownikom Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego aż do przyjazdu zespołu medycznego. Wtedy dziewczyna została przekazana pod opiekę pogotowia. Historia została przedstawiona przez AirLab Konin jako przykład właściwej reakcji i odpowiedzialności. Organizatorzy szkoleń podkreślają, że Franciszek nie pozostał obojętny i potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę w realnej sytuacji. Podziękowania skierowano również do jego taty za szybką reakcję i wezwanie służb. Przypomnijmy, że AirLab to nowocześnie wyposażona pracownia w Konińskiej Szkole Trójce, gdzie młodzi ludzie uczą swoich rówieśników oraz dorosłych udzielania pierwszej pomocy. W dniach 23-25 sierpnia odbędą się uroczystości upamiętniające 121. rocznicę urodzin i chrztu świętej siostry Faustyny oraz 25-lecie posługi sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnickiej parafii. Trzydniowe obchody połączą wspólne modlitwy, procesje oraz wydarzenia

0: artystyczne. Jak informuje kuria diecezjalna we Włocławku, świętowanie rozpocznie się przy rodzinnym domu Faustyny Kowalskiej w Głogowcu od spektaklu plenerowego, po którym wyruszy procesja do sanktuarium w Świnicach Warckich. Tam odprawiona zostanie msza pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Busuna. Następnego dnia program otworzy popołudniowe uwielbienie i msza w intencji rodzin, po której wierni przejdą w procesji eucharystycznej do Głogowca. Wieczorem przy domu rodzinnym Faustyny zaplanowano symboliczne wypuszczenie balonów do nieba oraz rozpoczęcie całonocnej adoracji. Zwieńczeniem obchodów będzie msza kolejnego dnia, odprawiona o godzinie 8 rano. Organizatorzy zapraszają wszystkich wiernych do wspólnego dziękczynienia i modlitwy w miejscach związanych z życiem patronki. Miejscowości, w których przyszła na świat i wychowywała się przyszła święta Kościoła katolickiego, leżą dziś na ziemi łódzkiej, a jeszcze w latach 90. był to obszar województwa konińskiego.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Miłośnicy muzyki i wyjątkowych patriotycznych spotkań, mamy dla was propozycję prosto z Konina. A wy słuchacie Konin FM. W konińskim parku odbędzie się koncert pod tytułem Gdy piosenka szła do wojska. Na scenie wystąpi orkiestra dęta PAK KWB Konin pod dyrekcją Mirosława Paczańskiego, a publiczność usłyszy zarówno dawne pieśni wojskowe i patriotyczne, jak i popularne utwory rozrywkowe. To wszystko już 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego o 17 w Parku Miejskim Fryderyka Chopina w Koninie. Wstęp wolny i również ten koncert ma być muzycznym hołdem dla tych, którzy walczyli o wolność oraz dla żołnierzy, którzy dziś dbają o nasze bezpieczeństwo.
1: Konin FM. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia. Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Maszyny budowlane? W Szkole Jazdy Turborutecka szkolimy operatorów m.in. koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, walca drogowego, rusztowań, kafara i innych.
5: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła Jazdy Turborutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
1: Konin FM.

My w programie Popołudnie w dobrym rytmie zaglądamy do Konina, gdzie szykuje się ważna inwestycja dla ratowników medycznych i wszystkich mieszkańców regionu. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego podpisało umowę na budowę nowej siedziby przy ulicy Szpitalnej 45. Nowoczesny obiekt ma powstać w ciągu 24 miesięcy, a jego koszt to aż 29 milionów złotych. Około. W nowej bazie znajdą się m.in. osobne pokoje dla zespołów ratowniczych, zaplecze socjalne i administracyjne, sale szkoleniowe, sala konferencyjna, a także zadaszone garaże dla nawet 7 karetek. Zaplanowano również specjalny kompleks do dezynfekcji ambulansów, warsztaty techniczne oraz magazyny leków i sprzętu medycznego. To inwestycja przede wszystkim w lepsze warunki pracy osób, które każdego dnia ruszają pomagać innym.

0: Będzie ulga dla kierowców przy dystrybutorach, ale dopiero od poniedziałku. Prezydent podpisał ważną ustawę, pomoże uniknąć podatku Belki. Upały wracają, czy to ostatni tak gorący weekend?
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Rządowy program CPN wraca, ale w okrojonej wersji. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony do 8%.
2: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr w porównaniu do tego, jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
0: Mówi premier Donald Tusk. Obniżony VAT na paliwa ma obowiązywać do końca sierpnia. Jak zadeklarował szef rządu, to obniżka na czas powrotu Polaków z wakacji. Premier odniósł się też do potężnego wycieku danych Polaków z platformy obsługującej przychodnie MyDoctor. Motywacja zdaje się czysto kryminalna. Wiele na to wskazuje, że chodzi o próbę wyłudzenia okupu od tej firmy, przekazał Donald Tusk. Zapewnił, że w wyjaśnienie sprawy cyberataku zaangażowane są wszystkie możliwe służby. Z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski po wycieku danych stara się tonować niepokój obywateli.
3: Nie ma w przestrzeni publicznych tych danych, to znaczy nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich. Możecie, obywatele, być spokojni.
0: Minister apeluje jednocześnie do wszystkich Polaków, by jak najszybciej zastrzegli swój numer PESEL przez aplikację mObywatel lub w urzędzie gminy. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych zgromadzone na OKI mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Jest ruch prokuratury w sprawie rzekomego znieważenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki przez lokalnego działacza PSL. Mężczyzna zamieścił przerobione zdjęcie Marty Nawrockiej w roli księżniczki z komentarzem: a Szrek gdzie? Początkowo śledczy uznali, że doszło do znieważenia głowy państwa, teraz jednak prokuratura wycofała akt oskarżenia w tej sprawie, po tym jak Piotrkowski Sąd nie przychylił się do jej wniosku o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Upały wrócą i to już w ten weekend. Już jutro zaczną obowiązywać pierwsze alerty dla krańców zachodnich. W sobotę i niedzielę 30-stopniowe temperatury rozleją się już po całym kraju, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW.
4: W ten weekend na pewno będziemy mieli temperatury przekraczające 30 stopni, wykluczone nawet około 35-36, tutaj głównie zachód i południowy zachód kraju, no tak jak to często jest, jeśli chodzi o te najwyższe temperatury.
0: Możliwe, że będą to jedne z ostatnich tak ciepłych dni w tym roku. Na początku przyszłego tygodnia już się ochłodzi, a w większości kraju pojawi się deszcz i burze. A przed weekendem warto zrobić zakupy, bo z powodu święta w sobotę sklepy będą zamknięte, a niedziela będzie niehandlowa. Natomiast dziś i jutro duże sklepy będą otwarte dłużej.
1: A co w regionie?
5: Prace przy budowie nowego parkingu obok szkoły podstawowej nr 3 w Kole dobiegają końca. Inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, co znacząco poprawi bezpieczeństwo, dojazd oraz codzienną organizację ruchu wokół placówki. Z takich rozwiązań skorzystają przede wszystkim uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły. Wartość całego projektu wynosi ponad 482 tysiące złotych. W ramach prowadzonych prac powstaje nowoczesny parking o łącznej powierzchni 914 m2, który pomieści 12 miejsc postojowych. Zbudowana zostanie również nowa jezdnia manewrowa, dojazd, ciąg pieszo-jezdny oraz sprawna kanalizacja deszczowa. Projekt przewiduje także utwardzenie terenu pod elementy małej architektury, na których pojawią się specjalne stanowiska dla rowerów. Przedstawiciele miejskiego samorządu Koła podkreślają, że każda taka inwestycja w oświatę to bezpośrednie wsparcie rozwoju najmłodszych mieszkańców i tworzenie dla nich lepszych, bezpieczniejszych warunków. W otoczeniu placówek oświatowych łatwo o wypadek. Dziesiątki samochodów rodziców dowożących uczniów na zajęcia i mnóstwo niewysokich z racji wieku dzieciaków biegających dookoła to duże zagrożenie, dlatego każda przebudowa dojazdów i przyszkolnych parkingów może zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Popołudnie i wieczór w całym kraju pogodna, jutro też dużo słońca i bardzo ciepło, na termometrach od 25 do 29 stopni.

0: Wchodzimy wspólnie w 17 na antenie Kolin FM na 104.1, ale ta godzina będzie pięknie smakować jutro. No właśnie, kiedy będziemy mieli piątek i weekend. Ale póki co lądujemy w Kowalewie Opactwie, gdzie młodzi strażacy pokazali, że bezpieczeństwo na wsi zaczyna się od wiedzy i dobrej edukacji. Młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Kowalewo Opactwo przygotowała szkolenie pod hasłem Bezpieczne żniwa, młodzi strażacy dla bezpiecznej wsi. Podczas spotkania mieszkańcy przypomnieli sobie najważniejsze zasady związane z pracami polowymi, m.in. jak zapobiegać pożarom podczas żniw i jak prawidłowo alarmować służby ratunkowe oraz udzielić pierwszej pomocy. Wydarzenie rozpoczęło się o 17 i zostało poprzedzone minutą ciszy ku pamięci powstańców warszawskich. Na koniec uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę w specjalnym quizie. To świetny przykład, że młodzi druhowie nie tylko uczą się pomagać innym, ale już dziś sami dzielą się ważną wiedzą z mieszkańcami.
1: Konin FM. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

Nietypowa sytuacja wydarzyła się tym razem na terenie Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. 53-letni funkcjonariusz podczas cofania nieoznakowanym radiowozem uderzył w ścianę własnej komendy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a uszkodzenia pojazdu i budynku nie były poważne. Szybko okazało się jednak, że policjant był pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało od 0,5 do 0,63 promila. Funkcjonariusz przyznał się do winy i tłumaczył, że pił alkohol dzień wcześniej, sądząc, że jest już trzeźwy. Wobec niego wszczęto postępowanie, otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów i został zawieszony w obowiązkach, a komendant rozpoczął już procedurę wydalenia ze służby. Pamiętajcie, za kierownicą, niezależnie od zawodu, zawsze obowiązuje ta sama zasada: odpowiedzialność i trzeźwość. Tunin FM.

Na dzielnicowi gminy Krzymów realizują nowe plany priorytetowe, które będą obowiązywać do końca 2026 roku. Szczególną kontrolą objęto okolice dwóch sklepów w Brzeźnie i Krzymowie. Policjanci będą reagować przede wszystkim na zaśmiecanie terenu oraz spożywanie alkoholu wbrew przepisom. Gminą Krzymów zajmują się dwaj dzielnicowi z Komisariatu Policji w Starym Mieście. Aspirant Paweł Broskowski prowadzi działania w rejonie marketu przy ulicy Krzymowskiej w Brzeźnie. Mieszkańcy mogą kontaktować się z nim telefonicznie oraz mailowo. Namiary można znaleźć na oficjalnej stronie gminy. Drugi z dzielnicowych, sierżant sztabowy Marcin Durkiewicz, objął planem priorytetowym okolice sklepu przy ulicy Głównej w Krzymowie. W tym miejscu policjant będzie prowadził działania związane z identycznymi problemami, czyli z zaśmiecaniem oraz spożywaniem alkoholu nielegalnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Właśnie takie przypadki zgłaszali ci bardziej grzeczni mieszkańcy, którzy prosili służby o zajęcie się kłopotliwymi sąsiadami. Policja przypomina, że plany priorytetowe mają obowiązywać przez całe drugie półrocze, czyli do końca grudnia. W Nieborzynie odbędzie się wyprzedaż garażowa. Warsztat terapii zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zaprasza na wydarzenie, podczas którego będzie można znaleźć wiele ciekawych rzeczy i jednocześnie dać przedmiotom drugie życie. Organizatorzy przygotowali również dodatkowe atrakcje. W czwartek 20 sierpnia od godziny 10 do 11.30 zaplanowano tam spotkanie z sowami i to okazja, by z bliska zobaczyć te wyjątkowe ptaki i dowiedzieć się więcej na ich temat. Na uczestników czeka również popcorn. Najmłodsi będą mogli skorzystać z dmuchańca. Ta atrakcja będzie dostępna wyłącznie 20 w godzinach od 9 do 14. Wyprzedaż odbędzie się w WTZ-cie TPD w Nieborzynie w gminie Kleczew. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzenia tego miejsca zarówno w czwartek, jak i następnego dnia, w piątek 21. To propozycja dla osób, które chcą znaleźć coś interesującego albo pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów w duchu ponownego wykorzystania i przy okazji spędzić czas w przyjaznej atmosferze. Stoiska z różnymi rzeczami będą dostępne w tych dniach w godzinach 9-15. Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy wymaga odpowiedniego przygotowania, nawet już przed żniwami. Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że o wartości paszy decydują m.in. wybór odmiany, termin zbioru, wysokość koszenia oraz sposób zakiszenia. Kiszonka jest podstawowym źródłem paszy objętościowej dla krów mlecznych, dostarcza energii i wpływa na zdrowotność zwierząt oraz na ekonomikę produkcji mleka. Do produkcji kiszonki warto wybierać odmiany łączące wysoki plon, duży udział kolb, wysoką zawartość skrobi i dobrze strawne włókno. Optymalny termin zbioru przypada, gdy cała roślina ma około 35% suchej masy, przeliczają eksperci z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zbyt mokry materiał może powodować wyciek soków, a zbyt suchy trudniej jest odpowiednio zagęścić. Znaczenie ma też wysokość cięcia. Najczęściej wynosi ona 25-30 cm, choć część rolników kosi na wysokości 40-45, poprawiając jakość paszy i ograniczając ilość włóknistych, mniej strawnych dolnych części roślin. Sieczka powinna mieć zwykle 9-11 mm, a ziarniaki muszą zostać dokładnie rozdrobnione. Podczas zakiszania materiał należy układać cienkimi warstwami, dokładnie ugniatać i ograniczyć dostęp powietrza. Pomocne mogą być zakiszacze, a po napełnieniu silosu konieczne jest szybkie i szczelne przykrycie. Zaleca się dwie warstwy folii odpowiednio obciążone, by zabezpieczyć kiszonkę przed powietrzem, opadami, słońcem i uszkodzeniami, sugeruje Wielkopolski Samorząd Rolniczy. Konin F.

0: mała wyspa na Oceanie Spokojnym właśnie napisała nowy rozdział swojej historii. Nauru oficjalnie zmieniło nazwę na Republika Nauero. Decyzję podjął tamtejszy parlament, a prezydent David Adeang wyjaśnił, że chodzi o powrót do tradycyjnego nazewnictwa, ochronę lokalnego języka i podkreślenie tożsamości mieszkańców. Dotychczasowa nazwa Nauru miała pochodzić z czasów kolonialnych i była związana z trudnościami Europejczyków w wymowie rodzimego słowa. Co ciekawe, planowano referendum w tej sprawie, ale ostatecznie z niego zrezygnowano, ponieważ tradycyjna nazwa już funkcjonowała w społeczeństwie i była obecna m.in. w symbolach państwa. A Republika Nauero pozostaje jednym z najmniejszych krajów świata. Ma zaledwie ponad 21 km kwadratowych powierzchni. Niewielkie państwo, ale z ogromną historią i dumą ze swoich korzeni.
1: Konin FM. Konin FM.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Kastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Konin FM.
1: Cieszę się, że ten czwartek spędzacie z Konin FM na 104.1. Pozytywnie ładujemy się przed nadchodzącym weekendem, który przecież już jutro. W kalendarzu jutro 14 sierpnia, piątek, Dzień Energetyka oraz imieniny Maksymiliana i Eusebiusza. A ja tradycyjnie zamelduję się jutro po 15. Olaf Kaszyński, do usłyszenia, cześć!

0: tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: A, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Miasto Konin oraz Konińskie Centrum Kultury zapraszają na 19. Jarmark Świętego Bartłomieja. Rękodzieło, rzemiosło, sztuka, naturalne produkty żywnościowe oraz kiermasz staroci. W sobotę koncert z muzyką na żywo, a na zakończenie muzyka taneczna z DJ-em. Do zobaczenia 22 i 23 sierpnia na Konińskiej Starówce. Więcej informacji na jarmark.konin.pl.

0: sportowy Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Brająca tytuł Natalia Bukowiecka awansowała do sobotniego finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49:57. Ponadto miejsce w finale skoków zwyż zapewniła sobie Maria Żodzik. A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem. Wieczorem w Birmingham 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczył Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. 11 miesięcy tyle musiała czekać Iga Świątek, by w końcu awansować do finału turnieju tenisowego. O tytuł w Toronto zagra z Jeleną Rybakiną, a dało jej to zwycięstwo nad Ukrainką Eliną Świtoliną. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
2: Do 3 razy sztuka może powiedzieć Świątek, bo w tym sezonie dwukrotnie przegrywała z Ukrainką, a mecz w Toronto po pierwszym secie przestał się układać.
3: Elina zaczęła grać trochę lepiej i wykorzystała to, że ja też zaczęłam popełniać w drugim secie błędy, ale wiedziałam, że mogę się zresetować.
2: W trzeciej partii Polka przegrywała już 3-2 i od tego momentu grała już bezbłędnie. Wygrała 4 gemy z rzędu i ostatecznie cały mecz. Przed finałowym spotkaniem z Rybakiną nie zamierza niczego zmieniać w przygotowaniach.
3: To wiadomo, że trzeba te rutyny kontynuować, ale na pewno będzie to ekscytujące i cieszę się, że jest na tym miejscu.
2: Świątek z Rybakiną grały ze sobą w ciągu ostatnich 5 lat aż 16 razy. Iga ma o 2 mecze wygrane więcej.
1: A finał Świątek kontra Rybakina rozpocznie się po północy polskiego czasu. Turniej o piłkarski Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach był rozgrywany w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji. W dniach 2-7 lutego trofeum na Stadionie Olimpijskim w Stambule będą rywalizować FC Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu trofeum zdobyła FC Barcelona.

0: Pogoda. Niebo jutro będzie na ogół bezchmurne, albo tylko niewielka ilość chmur może się pojawić. Na termometrach w piątek od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
1: Konin FM 104.1.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski zapraszał na wiadomości sportowe. Piłkarze Lecha po wielu perypetiach z mgłą na lotnisku dotarli na Wyspy Owcze. Dziś mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Europy z Klaksvik. Początek ostatecznie o godzinie 21.45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali 1-0. Fabien Barthez, były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji, dołączył do sztabu trójkolorowych i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Funkcję selekcjonera objął niedawno jego kolega z drużyny mistrzów świata z 1998 roku, czyli Zinedine Zidane. Iga Świątek stanie dziś przed szansą na zdobycie swojego 26. tytułu w karierze. W finale turnieju tenisowego w Toronto zmierzy się po północy z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu ma na koncie 13 tytułów, w tym 2 w wielkim szlemie. A na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham dziś wieczorem 7 finałów, w tym biegu na 3000 metrów z przeszkodami, w którym o medale powalczą Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik. Wcześniej w sesji porannej do sobotniego finału biegu na 400 metrów awansowała złota medalistka z Rzymu Natalia Bukowiecka i przy okazji uzyskała swój najlepszy czas w sezonie 49.57.
5: Musiałam trochę też tak powiedz. Nie miałam wyjścia, wiedziałam, jaką mam serię, że biegałam w sumie z jedną z najgroźniejszych tutaj rywalek, chociaż każda seria była bardzo mocna. Także no ja po prostu starałam się wygrać i biegłam na wygraną i przez przypadek trochę wyszedł taki czas, ale jestem bardzo zadowolona, bo też wiem, że to nie było moje 100%. Mam nadzieję, że jak w sobotę będą lepsze warunki i troszkę większa walka, to też będzie szybciej.
4: Ponadto miejsce w finale skoków w zwycz zapewniła sobie Maria Rzodzik.
6: Chyba ze zdrowiem jest okej, ale brak techniki pokazuje, że trochę niezadowolona z skoków, trochę tam coś uciekło. No, ale co mamy, to mamy. Będziemy walczyć w finale. Nie wiem, na dzisiejszy dzień jestem zadowolona z 91, jest zadowolona bardzo i z finału.
4: A Dawid Wegner i Marcin Krukowski znaleźli się w gronie 12 zawodników, którzy awansowali do finału rzutu oszczepem.

0: FM. Pogoda.
1: Niebo jutro będzie na ogół bezchmurne, albo tylko niewielka ilość chmur może się pojawić. Na termometrach w piątek od 24 stopni na wschodzie i Helu przez 26 w centrum i na północy do 31 stopni na krańcach zachodnich.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
3: Konin FM.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Konin FM 104,1.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.